Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Wiesz, lata 90. miały w sobie coś z toksycznego zauroczenia, a jedną z takich perełek jest historia filmu Toy Story, w którym Woody w pierwotnych szkicach scenariusza był nieznośnym, sarkastycznym palantem, którego nikt w ekipie Pixara nie chciał oglądać, więc musieli go kompletnie przerobić, żeby nie wywoływał u dzieciaków traumy już w pierwszej scenie, co w zasadzie przypomina mi moje próby bycia miłym dla ludzi w kolejce po kawę. Ale wracając do tego obłędu, życie bywa dziwne, tak jak ten beat, który zaraz wleci w X-Vibe, bo niby lekko i tanecznie, a tekst wcale nie jest o bieganiu po parku, więc potraktuj to jako ostrzeżenie przed tym, co siedzi w głowach ludzi. Foster the People i Pumped Up Kicks to teraz twój nowy soundtrack w X-Vibe.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego kot uczy się grać na perkusji w środku nocy, więc żeby poczuć ten dotyk metaforycznego spokoju, puszczam Touch Me od Azdis. Dosłownie, niech was ktoś w końcu dotknie i wyłączy te bębny w Radiu X-Vibe. Dla Marka od Marka.

pamiętasz, jak w 1997 roku powstał pierwszy wirusowy film z tańczącym niemowlakiem, który stał się absolutnym obłędem sieci jeszcze przed erą social mediów? Ten cyfrowy koszmarek w rytm hitu Blue Sweat wyprzedził swoje czasy, zwiastując niepokojący klimat nightmarek. A teraz w X-Vibe serwujemy dawkę melancholii. Więc niech PIN i ich niekochanie wybrzmią w głośnikach.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja w X-Vibe serwuję Ci kolejną porcję absurdu. Przypomnij sobie rok 1999, kiedy świat drżał przed pluskwą milenijną, a w kinach królował Matrix, gdzie wszyscy wyglądali, jakby właśnie wyszli z pogrzebu własnego stylu. Czy wiesz, że w tamtym czasie pewien amerykański programista wymyślił wirusa, który zamiast niszczyć pliki, po prostu sprawiał, że twój komputer zaczynał grać przygnębiający, wolny bit, udając ducha w maszynie. Ludzie wpadali w panikę, myśląc, że ich pecety przejęły demony, a to był tylko złośliwy żart gościa, który za bardzo kochał czarny humor. Teraz usiądź wygodnie, bo Chris Brown w 3 razy rozkręci ten bit w X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: do something. Let's make a bet. 'Cause I better have.
1: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
2: Shoutbox.
1: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
3: J-Lo!

0: nocy.
1: Marek z Woli znów analizuje, czy to hej w windzie było przejawem głębokiej samotności, czy po prostu chęci zakończenia naszej znajomości. Więc w ramach tego emocjonalnego Armagedonu lecimy dosłownie z UI, bo skoro już mamy się przyznać do obłędu, zróbmy to po francusku. W radiu X-Vibe, Jeremy, UI dla Marka i od Marka, który w końcu przestał liczyć sekundy ciszy.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że świat jest normalny, ale przypomnij sobie rok 1993, kiedy ekipa od Parku Juraskiego uznała, że dźwięk wydawany przez dinozaury to w rzeczywistości nagrane odgłosy żółwi podczas kopulacji, co nadaje zupełnie nowy wydźwięk wszystkim tym rykom sprzed milionów lat. W Nightmare Club lubimy takie absurdy, bo pokazują, że nawet wielkie kino to w dużej mierze oszustwo podszyte kompletną dziwnością. Tak jak to życie w X-Ibe, gdzie rytm jest wszystkim, czego potrzebujesz, żeby nie zwariować do reszty. Więc odpuść sobie ten niepokój, bo nawet najgroźniejszy gad w naturze ma swoje słabe punkty. A teraz Rema oraz Selena Gomez i ich Calm Down w X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, bo sen to strata czasu, a w X-Vibe licznik bije do rana. Pamiętasz rok 1992, kiedy to w filmie Powrót Batmana ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić limitowaną serię lodów z wizerunkiem pingwina. Wyglądały jak mrożony koszmar z dziwną polewą, która miała przypominać rybę, a dzieciaki zamiast radosnej przekąski dostawały traumę na lata. Kto od... I pomyślał, że sprzedawanie zimnych deserów w kształcie złoczyńcy to aż tak kiepski plan. Ale w sumie pasuje do tego dziwnego klimatu, gdzie wszystko co fajne musi mieć w sobie nutę absurdu. Teraz Obywatel G i nie pytaj o Polskę. W klimacie X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że kiedy miasto zdycha z nudów, my dopiero rozkręcamy ten cyrk w Nightmarek. I w zasadzie nie ma sensu pytać, czy masz dość, bo przecież wszyscy wiemy, że w czasach, kiedy internet był jeszcze w powijakach, a ludzie w 1994 roku dali się nabrać na totalny absurd, że firma Sony wypuściła konsolę, która rzekomo miała odczytywać nasze sny za pomocą joysticka wibracyjnego, to właśnie wtedy ludzkość ostatecznie straciła kontakt z rzeczywistością. I choć to tylko miejska legenda, to chyba każdy z nas czuł przez moment ten chłodny powiew paranoi. W X-Vibe, zanim znowu wrócimy do świata żywych, posłuchajmy, jak Thomas Rhett próbuje oswoić demony w Die a Happy Man.

słuchaj, Władysława z Radomia. Tutaj biegam z tymi zakupami po schodach i tak naprawdę na totalnym luzie potrzebuję, żebyś puścił Watermelon Sugar od Harry Styles, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł od i w grze wideo użyć prawdziwego syntetyzatora mowy, co brzmiało w nocy jak jęki z zaświatów, a ty w czasie tej przygody w Exi Vibe po prostu czekasz na koniec, więc skoro lubisz ten makabryczny beat, czas na golec u orkiestrę i ich lornetkę. Niech ten rytm niesie cię prosto w objęcia Nightmarek.

znowu siedzisz po cienku i wyłapujesz z eteru dziwne wibracje. Bo tylko w X-Vibe znajdziesz to, co inni wstydzą się puścić w dzień. Pamiętasz, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago? Koleś w gumowej masce i w garniturze wygłaszał bełkotliwe monologi przerywane dziwnym śmiechem, a technicy nie byli w stanie go wyciąć. To był totalny obłęd, bo nikt do dziś nie wie, kto stał za tym cyfrowym atakiem na spokój amerykańskich rodzin przy kolacji. Wyobraź sobie ten niepokój, kiedy liczysz na wieczorny serial, a dostajesz ten psychodeliczny beat i faceta wykrzykującego losowe frazy w próżnię. Teraz Paul, Alberto Ciccarini oraz Saranas i ich Luna w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że ta ciemność za oknem nie bierze jeńców. Więc rozsiądź się wygodnie, bo zaraz wjedziemy w rejony, gdzie logika wywiesiła białą flagę. Czy wiesz, że w 1994 roku, kiedy świat zachwycał się nowymi technologiami, niejaki Curtis Barwick wpadł na genialny pomysł opatentowania metody na wskrzeszanie zmarłych przy użyciu prądu o wysokiej częstotliwości. Gość serio wierzył, że wystarczy odpowiednie natężenie, żeby ożywić zwłoki niczym zepsuty odtwarzać wideo z lat 80. Oczywiście nikt nie dał mu owna, a patent przepadł w otchłani biurokracji, ale myśl o tym, że twój wujek mógłby wstać do śniadania z powodu zwarcia w instalacji, jest totalnie w klimacie nightmarek. Poczuj ten rytm i pomyśl o zmarnowanym czasie, podczas gdy Long Tusker w Wasting My Young Years zagrywa w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: Lepiej są.
1: Słuchaj, Ryszard z Bydgoszczy z tej strony. Siedzę właśnie na podwórku i tak mi naszło, jak to kiedyś wszyscy się znali, a teraz to tylko anonimowe twarze. Więc puszczaj mi koniecznie Ani Kuni od Polo End w Radiu X-Vibe.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie wiesz, że w 1996 roku twórcy filmu Toy Story postanowili, że lalka z odczepianą głową to genialny pomysł na zabawkę, ale finalnie uznali, że jest zbyt przerażające dla dzieciaków, więc wylądowała w pokoju Sida jako produkt totalnego obłędu, co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że nasza dziecięca wyobraźnia to pole minowe, po którym stąpamy aż do śmierci. A teraz w X-Vibe w czasie audycji przyda nam się coś, co utrzyma ten dziwny rytm. Więc jeśli szukasz drogi w gąszczu tych mrocznych myśli, niech Kasia Kowalska i Prowadź Mnie wskażą ci kierunek w X-Vibe.

0: Siedzisz pewnie w mroku i zastanawiasz się, czy to już koniec tej dzisiejszej podróży przez Nightmare, więc powiem Ci, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist drugiego stopnia musieli zmierzyć się z czymś znacznie poważniejszym niż słabe efekty specjalne, bo kiedy na planie pojawił się prawdziwy ludzki szkielet, a nie plastikowa imitacja, bo tak było po prostu taniej, ekipa zaczęła masowo chorować, co w sumie idealnie domyka ten cały nędzny klimat, bo kto od się przejmował etyką, gdy budżet się nie zgadza. A teraz, kiedy już wiesz, że za chwilę wpadniesz w ramiona paranoi, czas na Future i Mask Off w X-Vibe.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, baby.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X Vibe tylko konkret, na przykład taki.

błaga, żebyś został, a ty masz tylko jedno wyjście. You can po prostu stąd uciec, póki jeszcze nie zmieniła zamków. To się nazywa życiowy wybór. A teraz Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

gitarzystową Miss You od South Star w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość wcale nie ma zacięcia do melancholii, bo w wolnych chwilach jest zapalonym graczem w szachy? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Mitch Deep i Navajo. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Electric. Swalalala.
1: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

Krzysiek z trzeciego piętra w bloku na Mokotowie przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który wciąż stawia swój grat na dwóch miejscach parkingowych, więc dedykujemy mu utwór Need It Me od Rihanny, bo najwyraźniej ten facet potrzebował mnie, żeby wreszcie nauczył się parkować w liniach, co wybrzmi teraz w Radiu X Vibe dla sąsiada od Krzyszka.

to meet you, serio, miło cię poznać, a potem od razu why i pytasz, czemu życie to żart, który sam napisałeś. No dorośnij wreszcie. Radio X-Vibe.

0: strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: Like a

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Poznania wysłał do swojego szefa wiadomość o końcowym raporcie, ale przez autokorekcie napisał, że raport jest całkowicie do bani, zamiast do badania, co wywołało w biurze taką ciszę, że chyba tylko ten jedyny i niepowtarzalny utwór może teraz naprawić atmosferę. Więc leci dla szefa od Marka w Radiu X Chesney Hawkes, The One and Only. I niech ta muzyka będzie jedynym wytłumaczeniem, jakie musisz dziś przedstawić.

To był State of the Nation od Industry w X-Vibe. A wiesz, że wokalistka tego zespołu śpiewała wcześniej chórki dla samego Michaela Jacksona? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Macklemora, Ryana Lewisa i Raya Daltona. Zostań

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, obiecując, że w końcu rzuci te nocne zamawiania pizzy, skoro tytuł I Gotta Kill It Up w wykonaniu Masterboy brzmi teraz jak jedyna słuszna dieta na jutrzejszy boy, brzmi teraz jak jedyna słuszna dieta na jutrzejszy poranek w Radiu X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To był See You Again w wykonaniu Tylera, The Creatora i Kali Uchis w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tyler jako nastolatek pracował w Starbucksie i podobno został zwolniony, bo za dużo śpiewał przy klientach? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Foo Fighters. Zostań w radiu X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Najpierw come and get it, a potem get down on it. Wiesz, ta obsesja na punkcie brania i schylania się zaczyna być niepokojąca, nawet jak na standardy tego radia. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

0: Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.
1: Happy birthday.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

skoro już udajesz, że Not Afraid to twój życiowy hymn, przygotuj się na bla bla bla, czyli dokładnie to, co słyszę od ciebie za każdym razem, gdy otwierasz usta. Radio X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To była Sia i Gimme Love w X-Vibe. Wiedziały, że Sia przez lata cierpiała na ogromną tremę i podczas koncertów wolała chować twarz za wielką peruką? Następne hity dla pokolenia X, a teraz Far East Movement i Cover Drive w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze do swojej teściowej, że ten numer idealnie oddaje jej niedzielny rytuał, bo skoro utwór nazywa się Solo Dance, to najlepiej pasuje do jej samotnego tańca z odkurzaczem po całym mieszkaniu, który zawsze wykonuje z taką pasją, że ta muzyka po prostu musi jej towarzyszyć w trakcie tej walki z kurzem. W Radiu X Vibe poleciało Solo Dance Martina Jensena, dedykowane teściowej przez Marka z Radomia, który docenia ten domowy układ choreograficzny.

0: same day I want the dress for wedding, same day where I want married.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

po Uptown Funk masz już dość lansu w drogich garniturach. To dobrze, bo teraz musisz keep on jumping, żeby w ogóle zdążyć na autobus. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchaj, Brajanka z Babich Nóg tutaj. Zjadłam właśnie całą paczkę ciastek i już nie mam siły na te wyrzuty sumienia. Więc puść mi Disco Lies od Moby, bo tylko to mnie uratuje w tym Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Informer od Snowa w X5, który podobno napisał ten tekst po tym, jak niesłusznie siedział w areszcie. Następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Lord. Zostań z radiem X5.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

to było 6 Foot 7 Foot w wykonaniu Lil Wayne'a i Corego Guns'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Wayne napisał ten tekst bez ani jednej zapisanej kartki, bo ma podobno fotograficzną pamięć do rymów? Następne hity dla pokolenia X, a teraz Kem Sims w radiu X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Bulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Mokotowa przesłał wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim SUV-em, dedykując mu utwór Liquido Narcotic, bo najwyraźniej ten człowiek potrzebuje silnego środka na opamiętanie, żeby w końcu zrozumieć granice linii namalowanych na asfalcie. A w Radiu X Vibe weci teraz Liquido w numerze Narcotic dla Marka, który ma już tego dość.

jadłeś Golden Brown i teraz boisz się, że przytyjesz. Spokojnie, zaraz zadzwoni telefon i przypomni ci, że i tak nikt nie będzie do ciebie dzwonił w tej sprawie. Radio X-Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Hey Ming, I thought there were gonna be chicks at this point.

0: see you next year, man.
1: Get off that cake!
2: Wait, don't forget to turn the generator off.
1: I dropped my pencil.
3: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna. Just before she

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

dostałeś green light, żeby pędzić przed siebie, a teraz lądujesz w YesYe Music, bo przecież musisz wszystkim ogłosić, że jesteś artystą. Żal.pl, ale lecisz dalej w Radio X Vibe.

0: Kix Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

To było Nine od iLiva w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona pisała teksty do szuflady, zanim ktokolwiek usłyszał o jej solowej karierze. To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Fette Zbrot. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Słuchaj, Mirosława z Gorzowa Wielkopolskiego z tej strony właśnie próbuje zeskrobać olej z garażowej posadzki, więc puszczajcie mi szybko to Bodak Yellow od Cardi B, bo inaczej zwariuję w tym syfie w Radiu X Vibe.

0: nas.
1: Sorry, mamy taki klimat.
2: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Pompeje wybuchły, wszyscy uciekają, a ty stoisz w pyle i zastanawiasz się, czy warto tańczyć. No cóż, you got to let the music przejąć stery, póki jeszcze mamy prąd. Radio X Vibe.

Marek z Ursunowa przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota od rzekomych paczek, który puka do skrzynki częściej niż kurier i listonosz razem wzięci. Więc w Radiu X-Vibe dedykujemy mu From Paris to Berlin zespołu Infernal, bo skoro ten spam tak lata po całym kontynencie, to niech w końcu ruszy się z mojej poczty w stronę Berlina i nie wraca.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

To był Mind Playing Tricks on Me od Ghetto Boys w X-Vibe. Wiesz, że ten numer w całości powstał w niecałe 2 godziny? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę George Michael i Elton John w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.
1: Każdy deszcz

Słuchaj, Jolanta z Paryża mówi, no wreszcie nadszedł czas na mały odwet, więc puszczajcie mi to, no. Daft Punk i Around the World, bo inaczej zwariuję w tym Radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Don't be about it. I tak to się, proszę Państwa, wszystko zaczęło. Dokładnie tą piosenką 10 lat temu debiutowałam. Gdyby wtedy zabrakło mi odwagi, a niewiele brakowało, to byłabym dzisiaj ogrodnikiem.
1: X-Vibe. Radio takie trochę inne.

To był I Don't Wanna Wait w wykonaniu Davida Guetty i One Republic w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ryan Tedder z One Republic napisał hit dla Beyoncé, kiedy był właściwie spłukany? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz usłyszysz All For One. Zostań w radiu X-Vibe.

Najpierw 24 kaka Magic dla bogaczy, a teraz Bicost Night dla tych, co nie mają na czynsz. Życie to jednak niezły żart, chociaż płacimy za niego rachunki. Radio X-Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Najpierw Wake Me Up, a potem Somewhere in the City. Brzmi jak plan ucieczki kogoś, kto w środku nocy zorientował się, że nie ma pojęcia, gdzie zostawił auto. Życie. Co zrobić? Radio X Vibe. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był Wave od Fastboy i Raf w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten duet to tak naprawdę bracia, którzy zanim podbili listy przebojów, pisali teksty dla największych gwiazd sceny klubowej? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Hootie and Blowfish. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Wow, to faktycznie była reakcja twojej byłej, kiedy zobaczyła twoje konto w banku. A teraz, żebyś nie musiał płakać, say you'll never. Obiecaj, że już nigdy do niej nie zadzwonisz. Radio X Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

0: Słuchaj, Mirosław z Mogiwy tutaj. Znowu męczę te nocki i mózg mi paruje, więc wrzuć mi, no wiesz, You Remind Me od US, żeby jakoś dotrwać do rana w Radio X Vibe, bo inaczej zwariuję.
1: Yo, I ain't seen you in a minute. But I got something.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Break My Stride Matthewa Wildera w X-Vibe. Czy wiesz, że Wilder napisał hit dla Disneya, zanim sam stał się gwiazdą? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Vogel, James Stefano w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

było Outside w wykonaniu Calvina Harrisa i Ellie Goulding w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ellie przed karierą muzyczną chciała zostać aktorką i studiowała dramat, ale na szczęście dla naszych uszu wybrała scenę. Wjeżdżają następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem Masterboy. Zostań z radiem X-Vibe.

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten utwór swojej sąsiadce, pani Halince. Bo tylko Rick tak szczerze obiecuje, że wreszcie naprawi ten wiecznie zacinający się domofon i nie zostawi jej samej z zepsutą słuchawką. To piękny dowód na to, że prawdziwa lojalność to po prostu sprawne wchodzenie do klatki. Więc w radiu X-Vibe leci Rick Astley, Never Gonna Give You Up, dla pani Halinki od Marka. Trzymajcie kciuki, żeby w końcu weszła do domu bez walki.

Najpierw zdetonowałeś Atomic, Seven Edit, a teraz każesz mi look back at it? Daj spokój. Patrzeć w przeszłość po takiej eksplozji

0: Radio X-Vibe.
1: Witam wszystkich słuchaczy w audycji Dźwięki z Taśmy. Mam nadzieję, że wam wszystkim humory sprzyjają, chociaż ta temperatura to jest dzisiaj no mało sprzyjająca, ale będzie przynajmniej gorąca muzyka na takie temperatury. Więc mam nadzieję, że wszyscy macie swój taki na te temperatury przygotowany starter pack, czyli no ja mam na przykład wachlarz przetrwania, jak na niego mówię, tak. I kawę zmrożoną i też obok tego wodę, więc też mam nadzieję, że przygotowaliście się. No, ale tutaj nie o pogodzie. W ogóle przy mikrofonie Aleksander Drogokupiec. No, widzicie, nawet już imię i nazwisko można zapomnieć taką temperaturę, więc zwalam na pogodę. Zwalam na pogodę dzisiejszą, więc mogę gadać nieodpowiednie rzeczy. Więc zacznijmy od muzyki, bo podobno rozmowy o pogodzie są nudne, więc tak zaczynamy z kawałkiem Freed from Desire Gala. Gala no jest kobiecym głosem, dlatego że dzisiaj będą królować tutaj kobiety w tej audycji, ale oczywiście też zapraszam panów, żeby nie było tutaj, że tylko panie mogą słuchać. No i to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Eurodance lat 90. Piosenka, która w ogóle stała się takim hymnem w ogóle w klubach, w stadionach i na wielu też wydarzeniach. No bo gala po prostu zrobiła taki kawałek, który został kawałkiem, do którego ludzie potrafią się bawić. Co jest też fajne, bo czasami trzeba po prostu do muzyki trochę tańczyć. No ten album In My Life, wtedy wydany ten singiel, a cały album w 97 roku. No i właśnie o czym jest piosenka? No, generalnie ja bym powiedziała, że jak się do tej piosenki tańczy, czy się ją śpiewa, to się w ogóle nie zwraca uwagi na tekst, bo jest to bardziej piosenka, myślę, gdzie królują tutaj emocje i klimat w tym wszystkim. Bo głównym przekazem ogólnie tej piosenki, jakbyśmy mieli na przykład spojrzeć na słynny wers w piosence My lover's got no money, he's got his strong beliefs, no to oznacza, że bohater piosenki może nie być bogaty, ale ma zasady i swoje wartości i to jest ważniejsze dla niego niż majątek. Jeszcze chciałabym tak tutaj sięgnąć do innej półki, nie muzycznej, ale filmowej, bo dodatkiem w Dźwiękach z Taśmy oczywiście są nie tylko dźwięki, ale też

stwierdziłam, że jak zacznę dzisiaj audycję Dźwięki z Taśmy, to z przytupem. Więc zapraszam Was, weźcie zimną wodę w dłoń i zatańczcie do piosenki Gali Freed from Desire.

0: Radio X-Vibe.
1: Tak, to właśnie był kawałek Freed From Desire, którym rozpoczęliśmy dzisiaj audycję Dźwięki z Taśmy, bardzo słonecznie. I uważam, że to jest jeden z takich lepszych kawałków klubowych. Nie wiem, jak wy uważacie. No właśnie, jak wy uważacie, jaki jest najlepszy taki dla was słoneczny, wakacyjny kawałek? Możecie swoje opinie wrzucać na kącik marudzenia, gdzie możecie sobie pomarudzić o swojej ulubionej muzyce lub muzyce, którą właśnie słyszycie. A teraz dosyć inny klimat, oczywiście też trochę elektroniki, ale głos totalnie inny niż, mogłabym powiedzieć, inny niż gala, bo tutaj będą kobiece głosy, które tak naprawdę są różnorodne i to jest fajne, że te głosy są różnorodne. Grimes. Grimes jest taką wokalistką dosyć specyficzną na rynku muzycznym. Może ktoś ją nie znać lub nie, ale robi świetną muzykę z piosenką Violence. Jest to z jednej strony mroczny kawałek,

ale bardzo klimatyczne i ja specjalnie wybrałam w takim klimacie klubowym, bardziej zremiksowane, ponieważ chciałam, żeby to było bardziej takie skoczne. Najczęściej ta piosenka jest trochę właśnie interpretowana przez pryzmat jakiejś takiej relacji dosyć specyficznej dwóch ludzi. Tak, ludzi. No i piosenka jest z albumu Miss Anthropocene Grimes. Anthropocene, przepraszam, jeszcze raz się poprawię. No i współtwórca to jest właśnie producent sceny z techno, który bardzo, no można powiedzieć, no też włożył w ten utwór bardzo dużo takiej swojej kreatywności, można powiedzieć, więc tak. I już wam mówię, bo to jest bardzo dosyć taki specyficzny pseudonim. Czyta się I.O. No i właśnie Grimes z nim współtworzy ten kawałek, który w ogóle został stworzony w 2019 roku, a właśnie mix też w tym roku, tylko po prostu w październiku, czyli miesiąc później. No i pojawił się w wielu wersjach, się wcale nie dziwię, bo to jest no, dosyć naprawdę kosmiczny, magiczny kawałek. No i ta właśnie piosenka jest bardziej nastawiona na kluby i sety DJ-skie. Utwór był też używany w ogóle w różnych fanach, takich fanach, editsach takich fanowskich, można tak powiedzieć, w różnych montażach też, więc ludzie bardzo przerabiali ten utwór. No i ciekawostką wam powiem, bo ciekawostki w dźwiękach z taśmy zawsze znajdziecie. Grimes powiedziała, że utwór powstał bardzo szybko, w ogóle w godzinę z I.O. I ktoś z boku może powiedzieć, pewnie tak powiedziała specjalnie, że o, stworzyłam kawałek w godzinę, przecież to jest niemożliwe. To musiałoby być kawałek, który został zrobiony na szybko, wiecie, czasami tak się mówi, że bez perfekcji jakiejś. A się okazuje, że naprawdę można zrobić coś perfekcyjnie i w krótkim czasie. No i I.O. był też znany właśnie z techno i wcześniej używał podobnego instrumentalu w takich nieoficjalnych remiksach. No niestety I.O. zmarł w 2020 roku, więc utwór ten z właśnie Grimes jest jednym z popularnych jego utworów. No niestety, czasami się mówi, że wokalista albo artysta, który jest mało znany, dopiero jest znany po śmierci. No niestety tak jest, to są te realia albo bycia sławnym po śmierci lub nie, więc dedykujemy I.O. ten kawałek i zapraszam was do przesłuchania piosenki, no głównie Grimes, ale z dodatkiem I.O.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Mam nadzieję, że nie przestraszyliście się końcówki tej piosenki. Tak miało być, więc czasami zaskakują nas różne utwory. No i I.O. zostawił po sobie naprawdę kawał dużej roboty. I Grimes ma szczęście, że mogła z takim DJ-em współtworzyć coś fajnego. A teraz przechodzimy do kolejnej artystki, która no, ma dosyć chłodne brzmienie, bo pochodzi z chłodnych takich krajów. Licky Lee, ale ona potrafi zrobić słonego kawałka, naprawdę ognisty kawałek, utworem I Follow Rivers, który jest jednym z moich takich też lepszych kawałków, do których też można się poruszać mimo wszystko, nawet jeśli one są takie dosyć chłodne. Piosenka jest o takim pragnieniu czegoś. Ja to interpretuję jako pragnienie, nie tylko jakieś tam miłosne, jak to ludzie zazwyczaj do tego odnoszą się, ale też o przywiązaniu się do czegoś, nawet do jakichś rzeczy materialnych bądź nie. No i narrator podąża jak rzeka za tą ukochaną osobą, no bo tak, no bo tutaj jednak jest nawiązanie do ukochanej osoby, ale możemy to sobie inaczej też interpretować. No i tu jest metafora czegoś bezwarunkowego. Więc tak wygląda metafora tej piosenki całej i o czym narrator mówi. Polecam też zobaczyć teledysk, w którym jest chłodno, ale jest bardzo ciekawy. Jak się ogląda i teledysk i słucha muzyki, to bardzo fajnie to razem wygląda. Album Wanted Rhymes, oczywiście artystki Licky Lee, jak mówiłam, wydany w 2011 roku. No i ciekawostki dla was oczywiście, nie byłabym sobą, jakbym ciekawostek wam nie sprzedała tutaj w dźwiękach staśmy. Najpopularniejsza wersja w internecie to jest remix The Magic In, nie oryginał. I widzicie, właśnie to jest to, że można stworzyć jakiś utwór, ale się później okazuje końcowo, że remix jest bardziej popularny, więc no artyści tu powinni po prostu jakiś biznes otwierać odnośnie do takich coverów bądź nie. No i piosenka była jednym z największych takich indie popowych, crossoverowych hitów w 2010 roku. Teledysk też kręcono w ogóle w Gotlandii, w Szwecji, właśnie w zimowym, filmowym klimacie, to też jest ciekawostka. No dlatego mówiłam wam, że no Licky Lee właśnie jest w takim chłodnym klimacie przez też może swój kraj urodzenia, nie tylko. No myślę, że ona się nie ogranicza, dlatego z chłodnego kawałka zrobiła coś takiego, co wchodzi w ucho, naprawdę wpada w ucho bardzo, bardzo mocno, bo klimat jest taki właśnie zarazem zimny, a zarazem emocjonalny, bardzo używany w montażach też filmowych bardzo często. Więc zapraszam was do przesłuchania tego utworu, nie będę was już zatrzymywać, wczujcie się w ten chłodno, gorący klimat. No dzisiaj nie jest chłodny, ale poczujcie się, jakbyście byli w temperaturze 40 stopni i byłaby zima, bo taka piosenka jest.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Z kim nie podążać nad rzekę, tak jak z Lick Lee, która stworzyła swoim chłodnym głosem bardzo gorący kawałek. No i przed chwilą go usłyszeliście. Mam nadzieję, że trochę was wzbudził jakichś takich pozytywnych emocji. A teraz artystka, która pojawiła się w tym roku w Polsce. Niestety nie pojawiłam się na koncercie, ale jest na mojej liście koncertów i też artystek, które chcę usłyszeć na żywo i na pewno kiedyś do tego dojdzie. Florence The Machine to jest artystka, która nie tylko głosem i tekstami i muzyką, ale też w ogóle całą scenografią i w ogóle kostiumami potrafi zrobić show. Dlatego najbardziej ciekawi mnie taki live, bo wtedy naprawdę jest inaczej niż oczywiście muzyka przez słuchawki czy przez radio. I kto bywał na koncertach, to wie, że to jest w ogóle inna bajka. No o czym jest piosenka Spektrum? To jest jedna, bo Spektrum zaraz poleci dla was. To jest jedna z bardziej takich właśnie kolorowych piosenek emocjonalnie Florence. Ona, powiem wam szczerze, ma dużo takich różnych kawałków, które się od siebie różnią, ale jednak głos ma ten sam, taki specyficzny, który no, należy tylko do niej i nie da się moim zdaniem go podrobić. Wiecie, są czasami tacy właśnie artyści, którzy mają swój specyficzny głos, którego się nie podrobi. Nawet taka Britney Spears, uważam, która ma jakiś taki swój ten głos, taki specyficzny, gdzie ciężko jest po prostu podrobić pewien głos, nie? Wy też możecie mieć swój głos. Możecie mieć głos, który uważacie, że jest fajny do śpiewu i jest ukrytym talentem. Mam nadzieję, że są tu słuchacze, którzy wypróbowali kiedyś swojego głosu, bo może jest jakiś potencjał do śpiewania, jak Florence The Machine. I ta piosenka jest głównie właśnie taka o spektrum kolorów, że każdy kolor ma inny stan emocji. Ogólnie jest to taki kawałek, że Say My Name, jak to jest tak w refrenie, Say My Name, tak. Jest potrzeba właśnie bycia zauważonym nie tylko w życiu, ale przez też drugą osobę. Więc jak usłyszycie Say My Name, to możecie sobie interpretować to właśnie w taki sposób, a nie inny. No, ktoś w ogóle zrobił też z tego bardziej klubowy kawałek, taki hymnowy banger, jak to się mówi. Też brał udział, współtworzył ten kawałek Calvin Harris z Florence, ale no, tak jak powiedziałam, no, Florence naprawdę ma dużo różnych kawałków, a ten według mnie jest jednym z takich kolorowych, najfajniejszych jej kawałków, dlatego wybrałam dzisiaj na playlistę ten kawałek. W sumie też bardzo mi się kojarzy też z wakacjami. A że są wakacje i jest tak gorąco dzisiaj, to stwierdziłam, że ten kawałek musi polecieć dzisiaj. Starałam się bardziej mniej stonowane kawałki wrzucać, żeby po prostu nie było dzisiaj takiego przebodźcowania czymś takim smutnym w ten upał. No i piosenka w ogóle często była używana właśnie między innymi w różnych klubowych scenach, w edytach internetowych, w różnych właśnie takich montażach. No i oczywiście remiksował też ten kawałek Calvin Harris. No nie będę już was zatrzymywać, po prostu posłuchajcie, wczujcie się w ten kolorowy, emocjonalnie kawałek Florence.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: No i pytanie, czy to była euforia, czy melancholia? No i właśnie za to kocham tą artystkę, że potrafię być muzyką, szufladkuje się. A teraz kobieta. Dzisiaj mówiłam królową kobiety, ale mam nadzieję, że przed odbiornikami, można powiedzieć, albo słuchawki mają w uszach też panowie, więc pozdrawiam wszystkich panów i panie, jeśli słuchają tej audycji Dźwięki z taśmy. I lubią bardzo kobiecy głos, bo kobiecy głos jest bardzo sensualny i energetyczny i taki fajny do słuchania. Mam nadzieję, że się zgodzą wszyscy panowie. No i kolejną taką właśnie artystką, która... No, głos ma naprawdę energiczny, ale też jest to kawałek, na który dzisiaj czekałam. Czekałam całe pół godziny w sumie, bo już jesteśmy... No, zaraz będziemy już w połowie audycji. I specjalnie celowo go tutaj wrzuciłam tak prawie w połowie, powiemy prawie w połowie, żeby zaskoczyć, bo najlepsze kawałki nie są na końcu, ale w połowie. Albo na początku. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Czy macie osoby, które nie mogą wam wyjść z głowy, albo jakieś rzeczy, które bardzo lubicie? No, to właśnie o tym jest taka piosenka. Tak, z albumu Fever. Jest to styl albumu dance pop albo electropop. Usłyszycie ten styl muzyczny słuchając tej piosenki, wydanej w 2001 roku, 8 września, a album powstał w październiku, miesiąc później. No i tak jak mówiłam, żebyście sobie teraz usiedli i pomyśleli o swojej albo ulubionej rzeczy, albo o osobie, którą bardzo lubicie. Wiem, jak to brzmi. Tak mówię pół żartem, pół serio, ale no tak trochę wygląda w pewien sposób życie, że po prostu jak człowiek idzie w zgodzie ze sobą też, ale podąża jakby z sercem, to wtedy wiemy, o co chodzi. Nie wiedziałam, jak mam to powiedzieć, żeby to głupio nie zabrzmiało, no ale zabrzmiało w ten sposób, czyli piosenka trochę mówi, że czasami idziemy po prostu za głosem serca. O, w ten sposób chciałam powiedzieć. Więc wtedy mówimy I just can't get you out my head. No, powtarzalność muzyki też to też tutaj emituje, bo utwór dosłownie skręca się w słuchacza. No i to sami usłyszycie. Pewnie już słyszeliście ten kawałek, bo to jest najbardziej taki, wiecie, bangerowy kawałek właśnie Kylie, który powstał. Używany też często w różnych takich reklamach czy w trailerach filmowych, bo głównie w filmach nie było w żadnych takich filmach. Więc tak, jest to kawałek taki bardziej, można powiedzieć, właśnie skupiony na takim właśnie rytmie. No i klimat, tak jak mówiłam, jest hipnotyczny. Z jednej strony chłodny, ale z drugiej hipnotyczny kawałek. Więc zapraszam was do słuchania tego energetycznego kawałka, bo naprawdę będzie gorąco.

0: Radio Pokolenia X.
1: Tak, to był naprawdę energiczny kawałek. Uwielbiam ten kawałek. I powiem wam taką anegdotkę. Stwierdziłam, że po tym jak posłuchacie tej anegdotki, tej piosenki, to usłyszycie taką mini ciekawostkę ode mnie. Ja byłam kiedyś fanką takiego starego, powiem nie bardzo starego, ale takiego jeszcze jak chodziłam do gimnazjum, jakie to były czasy dawne, jeszcze byłam nastolatką. Oglądałam nałogowo serial Skins. Może ktoś z słuchaczy oglądał, znał. Może ktoś tutaj lubi brytyjskie klimaty, seriale bądź muzykę, to będzie wiedział, jaki to jest serial. O tam grupie nastolatków, którzy mają różne problemy. No i po prostu pokazane jest ich życie w tym serialu. No i pamiętam, że właśnie był jeden taki odcinek w serialu Skins, gdzie grupa właśnie tam nastolatków zrobiła sobie imprezę w domku swojego przyjaciela do właśnie tej piosenki, która wydaje się właśnie z jednej strony chłodna, z drugiej strony taka energiczna. No i to są dwa bieguny, prawda? No i właśnie w tamtym momencie, jak oni imprezowali i było słychać ten energiczny klimat, to coś w tym momencie się stało. Więc poza tą imprezą coś się stało, więc nie będę spoilerować. Jak ktoś obejrzy, to zobaczy. Więc myślę, że właśnie ta piosenka też mogła nawiązywać do tego, co tam się dzieje w ogóle, nawet tym tytułem Can't Get Off My Head, bo właśnie tam też bywały takie wątki w tym serialu. No i to jest taka ciekawostka i też polecajka taka właśnie audiowizualna, czyli tym razem serial Skins, który ma kilka generacji, gdzie są różni bohaterowie i różne historie, ale polecam obejrzeć. Może nie jest to jakościowo taki dobrze zrobiony serial, przez to, że jest z takich starszych lat, może bardziej taki 2000, chociaż nie wiem, który to był rok, może 2013-2014. No nie był tak bardzo dobrze jakościowo nakręcony, ale miał w sobie ten klimat właśnie, taki brudny klimat. No i teraz przechodzimy do kolejnego kawałka, już nie chcę was trzymać przy tym. Robin. Na pewno kojarzycie Robin, która wróciła z takim właśnie fajnym kawałkiem, ale jednak stwierdziłam, że wezmę taki kawałek, który jakoś tak po prostu jest dla mnie padający w ucho, czyli Dancing on My Own, jeden z takich najważniejszych hymnów popu lat 2010 to był rok, tak. No 2000 w sumie, tak dobrze powiedziałam, ale 2010 rok, więc polecieliśmy 10 lat do przodu. To jest piosenka z albumu Body Talk, która była zrobiona w stylu synthowym, trochę elektropowym, trochę dance-popowym. Jest to utwór tańczy, ma w sobie takie klimaty synthpopowe i elektropopowe, więc można to usłyszeć. Piosenka wydana właśnie w 2010 roku. Najpierw singiel w maju został, a później album wydany. Piosenka ogólnie jest o samotności w tłumie i to naprawdę pokazuje, że nawet można się dobrze bawić, być towarzyskim, chodzić na różne imprezy, tańczyć, ale być dalej samotnym i to bardzo często się zdarza, bo nie musi być ktoś osobą cichą, żeby być samotną i to jest bardzo fajnie pokazane tą piosenką. No najprościej jesteś na przykład w klubie czy na imprezie. I to jest trochę też nawiązanie do takiej piosenki o miłości, że widzisz swoją ukochaną osobę, ale nie możesz nic z tym zrobić jakby i po prostu musisz więc tańczyć sam, sama, bo nie masz innego wyboru. No to nie jest tylko smutna piosenka, ale to też jest taki trochę emocjonalny kontrast, czyli euforia muzyki kontra samotność tekstu, czyli tutaj bardzo fajnie Robin się pobawiła tym kawałkiem, trochę jak ten kawałek właśnie Florence, wcześniejszy spektrum, gdzie był spektrum różnych kolorów emocji i to właśnie jest też fajnie pokazane. No na przykład refrenem I'm in the corner watching you kiss her. Więc to też fajnie refren pokazuje metaforę piosenki. Jeszcze ciekawostkowo wam powiem, że jest to kawałek uznawany za jeden z najlepszych utworów popu XXI wieku. Tak został mianowany za taki właśnie jeden z lepszych utworów. No i nawet wiele krytyków go stawia wyżej niż różne typowe hity radiowe, więc mnie to nie dziwi. I mimo smutnego tekstu, no to został pełnoprawny, klubowy banger. A więc zapraszam Was do klubowego bangeru, do przesłuchania jego i poczucia tego spektrum emocji, który w nim jest.

0: Radio X-Vibe.
1: Tak, to była nasza wspaniała Robin i uważam, że mimo tego takiego delikatnego głosu, to ona ma dużo w sobie energii, bo można wszystko ze sobą łączyć, uważam, i nie szufladkować się, nawet jeśli chodzi o głos i o energię, którą Robin zdecydowanie ma i to nie można tego jej w ogóle odbierać. No jest to kawałek, który zapisał się u mnie i w pamięci, i w moich słuchawkach, i na mojej playliście i myślę, że teraz po audycji odsłucham tego kawałka. No ja jestem ciekawa, czy wam wpadł w ucho jakiś kawałek do tej pory. Jeśli ktoś jest chętny, zapraszam oczywiście do dzielenia się swoimi przemyśleniami w kąciku marudzenia. No i mam nadzieję, że wyniesiecie jakiś fajny utwór z tej audycji. Oczywiście nie tylko panie, ale też panowie. No bo tutaj dzisiaj tak naprawdę ta audycja jest dla wszystkich, ale chciałam zrobić taką fajną właśnie szufladkę z kobiecymi głosami, bo naprawdę fajnie widać te artystki, tak przenikają przez siebie i z jednej strony podobne są do siebie klimatem, a z drugiej strony wszystkie są inne i budują ze sobą fajny artystyczny klimat i elektroniczny i też tak naprawdę jest tu wiele różnych klasyków, które możecie na pewno znać. No i też tą warstwę klubową oczywiście, bez której nie byłoby tak fajnie, energicznie w audycji Dźwięki z taśmy, a nie chciała wam tutaj zrobić żadnej nudy. No bo tutaj nigdy nie ma nudy, zawsze jest różnorodnie i staram zawsze tutaj wszystkich zaskakiwać. No ale teraz oczywiście jedziemy dalej, bo nie stoimy w miejscu, tylko idziemy dalej odkrywać muzykę. No a teraz ku może być waszemu zdziwieniu będzie artystka, która nie zaczęła od muzyki. Ona zaczęła od filmu. Dlatego w Dźwiękach z taśmy stwierdziłam, że pojawi się dzisiaj taki utwór filmowy, którym właśnie chciałam wam powiedzieć. I jest to aktorka Anne Hathaway. Anne Hathaway jest to aktorka, która zagrała między innymi w Diabeł ubiera się Prady. W ogóle chciałam wam ciekawostkowo powiedzieć, że byłam niedawno w kinie na Diabeł ubiera się Prady, na drugiej części. I powiem wam, że poczułam tą nostalgię tej pierwszej części, jak byłam jeszcze, chyba pierwszą część oglądałam w internecie, ale w każdym razie, wiecie, jest tak fajnie, nostalgicznie, że oglądacie jakiś swój taki klasyk filmowy, nie? I on ma swój sequel po latach. I macie znak zapytania taki w głowie, czy to będzie totalna kaszana, czy to będzie coś dobrego? I zawsze jest to takie pytanie, bo naprawdę można zepsuć film. Naprawdę można zepsuć dobry film. Ja czasami krytycznie podchodzę do niektórych filmów, jak oglądam swoim w sumie takim okiem filmowym filmy i widać na przykład to w nowej części Shreka, nie oglądając już tego filmu, potem stwierdzam, że to będzie totalnie i zostało po prostu zepsute. I myślę, że nawet bez głosu sztura nie będzie też to nic takiego spektakularnego jak te wszystkie poprzednie części. Ale Diabeł ubiera się Prady, powiem wam szczerze, wyszedł kosmos, wyśmienicie, bo ja byłam w kinie właśnie, tak jak powiedziałam, i to, że został ocieplony wizerunek pewnej aktorki i było to przewidywalne dla niektórych, to jest dla mnie szczegół przy tym, jak bardzo podobał mi się ten ironiczny, sarkastyczny humor trzech bohaterów, którzy bardzo się lubili, a jednocześnie tak po prostu potrafili rozmawiać ze sobą właśnie w taki ironiczny sposób i naprawdę mimo tego było widać ciepło między tymi bohaterami, między sobą w takim ironicznym klimacie i też chłodnym, więc bardzo fajny był balans między tymi bohaterami. Polecam też obejrzeć sobie, jak będzie jeszcze też w internecie niedługo, ale już tak przechodząc z tej ciekawostki, bo przedłużyłam, Tak, N właśnie stworzyła utwór do filmu Mother Mary, który też polecam obejrzeć, mimo tego, że nie oglądałam, ale myślę, że może to być coś ciekawego i też jeszcze obejrzę sobie niedługo. Jest utwór Burial. A raczej jest to taki singiel z filmu Mother Mary, który właśnie możecie go usłyszeć właśnie w soundtracku do filmu. W kontekście właśnie do filmu to Hathaway tam gra ikonę popu, która wraca właśnie na scenę, więc Burial pokazuje właśnie mroczniejszą taką stronę tej bohaterki. No jest tutaj właśnie pokazana presja sławy, tożsamości artystki i takie mroczniejsze warstwy jej strony w tym filmie. No i ta piosenka właśnie też jest stworzona przez Charlie XTX, czy George'a Daniela, który jest mężem Charlie, no i Anne. I właśnie to są te osoby, które współtworzyły tę piosenkę, ale Anne jest właśnie taką główną tutaj twórczynią i też aktorką z drugiej strony, więc jest to utwór, który naprawdę ma w sobie coś ciekawego. Brzmi trochę jak dark synth-pop, zmiksowany też przez Charlie i emocjonalnie czujemy niepokój, trochę drama, trochę taki glamour, więc polecam jeszcze raz obejrzeć film i przesłuchać tej piosenki.

0: Radio X-Bike. Gramy, bo możemy.
1: No powiem wam, że N nie ma trudno. Boże, to widzicie, to są te upały właśnie, że już się język plącze. Tak, że N ma nie tylko talent aktorski, ale też wokalny, z tego co słychać. I fajnie, że ona tak po prostu nie ogranicza się i, jak to się mówi przysłowiowo, ciągnie kilka srok za ogon. Ja też tak lubię ciągnąć kilka srok za ogon, więc nie dziwi mnie to, że ona też to robi, bo to jest fajne uczucie, tylko fajnie po prostu coś stworzyć od A do Z i fajnie właśnie stworzyła to N. Nie dość, że stworzyła piosenkę, to jeszcze zagrała. I to jest fajny po prostu taki, można powiedzieć, projekt. I coś, co zapamiętuje się pewnie na długo. No a teraz przechodzimy do Sandry. Sandra to jest bardzo fajny klasyk. Sandra, artystka, a klasyk Maria Magdalena. No, który pewnie znacie i bardzo jest to kawałek wpadający w ucho, bo nie jest to smutny kawałek, ale tekst jest na przykład bardzo taki smutny i melancholijny, bo to jest właśnie fajne pomieszanie stylów synthpopu, europopu i disco z albumu The Long Play. Wydany kawałek został w 1985 roku, dlatego mówię, że to jest klasyk jeszcze ze starych lat, bo stwierdziłam, że wrzucę tutaj też jakieś klasyki, które nie są najnowsze, ale dalej się ludzie do nich bawią i to właśnie jest Maria Magdalena, jeden z największych hitów europejskiego synthpopu lat 80., więc zapamiętajcie sobie, że jak się bawić do hitów synthpopowych, to właśnie do Sandry. Więc pozdrawiam w ogóle wszystkie Sandry, które są na tej audycji, chyba że nie ma. A w ogóle jeszcze jest imię męskie Sandro, więc tak ciekawostkowo, chociaż wątpię, że tutaj jakiś jest. Ale tak, pozdrawiam wszystkie Sandry, które są tutaj na tym odbiorniku lub ich nie ma, ale dobra, bo ja już tutaj przechodzę do nie mniej istotnych rzeczy. Ale o czym jest piosenka? Właśnie tak, jak chciałam wam powiedzieć, nie jest wesoła, bo jest trochę o takim odrzuceniu, o dystansie, o konflikcie takim ze sobą, ale też można powiedzieć z kimś. No i tytuł Maria Magdalena jest symbolem trochę właśnie kobiety ocenianej, przypisywanej do ról. To jest właśnie coś takiego najgorszego. Myślę, że teraz też wiele kobiet właśnie walczy z jakąś taką oceną albo też z pewnym szufladkowaniem. No i właśnie bohaterka mówi: nie będę taką Marią Magdaleną, jak oczekujesz. No i trochę to jest taki bunt kobiecy wobec takich patriarchalnych, można powiedzieć, oczekiwań. No trochę też właśnie jest dla kobiet ta audycja ze względu

brzmi jak takie neonowe nocne miasto, więc jest neonowo bardzo, jak słuchamy tego kawałka. I powiem wam jeszcze, że w ogóle ten utwór zdobył jako pierwszy, jako pierwsze miejsce w sumie na takiej liście muzycznej w 20 krajach, więc to jest bardzo dobry wynik. Tak jak mówiłam, jedna z największych takich europejskich piosenek. I mam nadzieję, że dalej będzie się trzymał przez lata z pokolenia na pokolenie. A więc zapraszam was do posłuchania Marii Magdaleny, piosenki, i niech każda Sandra również posłucha tej piosenki.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Oj tak, Maria Magdalena bądź Sandra. A ten kawałek był trochę zmiksowany, jeśli słyszeliście. Macie dobry słuch? Jak macie dobry słuch, to można było usłyszeć, że ten kawałek pod koniec w ogóle moment jest miksowany. I to było fajne, powiem wam szczerze. Trzeba się bawić muzyką, bo gdyby się nikt nie bawił muzyką, to by nie było...

ciekawych, nie było w ogóle by ciekawych takich przerobionych utworów. Nie było innych klubów kawałków, więc DJ-e jak najbardziej są potrzebni. No a teraz kolejna artystka, która nie jest Sandrą, a jest Kate Bash, bardzo dobrze wam znana, która potrafi zrobić naprawdę mocny hit, a jeśli chodzi o hity, no to na pewno znacie Running Up That Chill. Mi się aż chce po prostu wchodzić na sam szczyt góry, jak słyszę ten kawałek, bo on trochę jest takim właśnie chodzeniu na szczyt, pokonywaniu pewnych jakichś ograniczeń. No jest to jedna z najbardziej kultowych i emocjonalnych piosenek lat 80., która przeżyła ogromny powrót właśnie w XXI wieku. No przez to też, że czasami jest, że pewien utwór pojawia się w różnych filmach czy serialach, no na przykład w Stranger Things mogliście usłyszeć ten kawałek. No i właśnie przez Stranger Things też w pewien sposób, powiem w cudzysłowie, popularność zdobył. Mimo tego, że był popularny, ale po prostu powrócił, jak to się mówi. Powrócił jak stara miłość. Album to jest Hands of Love. Styl oczywiście, powiem wam, pomieszany, no bo tutaj jest i art pop, i synthpop, i new wave. Naprawdę fajnie jest słyszeć taką przeplatankę stylów muzycznych, bo to naprawdę dobrze wychodzi, jeśli jest coś dobrego i chaos muzyczny jest ciekawy, więc nie ma co się ograniczać. Piosenka wydana w 1985 roku, więc patrzcie, kolejny dla was przygotowałam klasyk z lat 80. Kobiece, piękne, energetyczne głosy kobiece z lat 80. Czy się różnią od tych młodszych, powiem tak, głosów nowszych? Powiem wam, że trochę jest różnica, ale wszystkie po prostu mają coś w sobie takiego naprawdę ciekawego i postwierdziłam, że zrobię tutaj trochę taki playlistowy chaos muzyczny, po prostu, żebyście posmakowali trochę muzyki, a nie ograniczyli się do kawałka. No nie jest to zwykła piosenka, bo jest to piosenka, tak jak mówiłam, do chęci jakichś zmiany miejsca, żeby też zrozumieć pewne jakieś takie sytuacje i miłosne, bo też tutaj jest nawiązanie do relacji w tej piosence miłosnej między kobietą a mężczyzną. I żeby też zrozumieć też emocje drugiej osoby. No i tytułowy Deal You've Got, wytwórnia zmieniła go na coś bezpieczniejszego, bo stwierdzili, że no po prostu będzie bezpieczniej dać Running Up The Chill jako próba pokonania emocjonalnej przepaści między ludźmi. I tak jak mówiłam, Stranger Things, usłyszycie ten kawałek, ale taka ciekawostka. Kate Bash sama napisała i wyprodukowała utwór, więc patrzcie, jaka tu jest fajna niezależność twórcza, że ona nie dość, że napisała, zaśpiewała, to jeszcze wyprodukowała. No po prostu kobieta miód malina, Kate Bash. No więc naprawdę można tworzyć i łapać kilka srok za ogon, tak samo jak Kate Bash i Sandra. Więc zapraszam was do piosenki Kate Bash. Jak ktoś teraz boi się czegoś zrobić, to dla was taka ode mnie propozycja. Nie bójcie się, po prostu pokonujcie jakieś bariery, wychodźcie ze stref komfortu, słuchając Kate Bash, Running Up The Chill, bo nie będziecie na pewno żałować. A jak będziecie, to trudno, nie ma czego żałować.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: I oto tym akcentem zrobiłam ten kawałek jako wisienka na torcie tej audycji, ponieważ ten utwór uważam, że jest taką właśnie trochę piosenką motywującą osoby, które może teraz się boją zrobić krok do przodu, boją się wyjść ze strefy komfortu, odważyć się czegoś zrobić, a później po prostu żałują, że czegoś nie zrobiły, więc pozdrawiam wszystkie osoby, które już są o krok dalej albo zrobią ten krok dalej, słuchając piosenki Kate Bush, naprawdę motywującej, no i fajnej, takiej żywej Running Up That Chill. Bez A Deal With God. Ale oczywiście tak sobie żartuję z tym Bogiem. No nie wiem dlaczego aż tak rażący był dla nich ten cały tytuł. No ale tak miało być. Więc teraz przechodzimy do kolejnego utworu. I to jest utwór taki trochę, można powiedzieć, się zaśmieję, bardziej, nie wiem, mroczniejszy, a może bardziej buntowniczy, bo Mia z utworem Bad Girls jest to mieszanka hip-hopu, elektroniki, muzyki klubowej. Coś, co po prostu wpada w ucho, można się do tego bawić. Jednocześnie powiem wam w ogóle ciekawostkę, że dosłownie 11 lat temu, tak, już 11 lat minęło, Boże, jak ten czas leci, to jest po prostu szok, jak ten czas leci do przodu. Dlatego warto właśnie robić rzeczy, które lubimy naprawdę w życiu i nie żyć jakąś taką pewną iluzją, że czegoś nie można. I właśnie 11 lat temu byłam na festiwalu muzycznym, w sumie na moje 18 urodziny, na Openerze. I no to było 11 lat temu, no i właśnie była Mia. I pamiętam, jak do dziś bawiłam się do kawałka Paper Planes, który dzisiaj nie poleci, może kolejnym razem. I to jest utwór, który właśnie bardzo dobrze mi się kojarzy z taką właśnie chwilą dobrze spędzoną, z taką dobrą przeszłością, jeśli chodzi o moment. O moment taki, bo takie momenty są najlepsze. No niestety przemijające, bo tak jak rapuje bodajże to jest chyba utwór Paktofoniki, Chwile ulotne. No to właśnie ten utwór rapowy. No ja tutaj trochę odchodzę od rapu, ale powiem wam taką tajemnicę, że posłucham czasami sobie rapu, bo niektóre teksty, przekaz jest naprawdę mądry, no to właśnie te chwile ulotne pasują do takiej właśnie przeszłości, którą był koncert, właśnie festiwal, gdzie byłam na koncercie Mi. Więc cieszę się, bo ona bardzo rzadko w ogóle koncertuje. No i piosenka Bad Girls. O czym jest? No jest to singiel wydany w 2012 roku. Jest o takiej kobiecej wolności. O kobiecej wolności, niezależności, to, że też jakby kobiety mają prawa do pewnych rzeczy, do łamania stereotypów. Tak jak się mówi, że kobieta powinna się jakoś tam zachowywać, bądź nie, no to właśnie Mia pokazuje, że też kobiety mogą być wolne. Z drugiej strony życiu kobiet na Bliskim Wschodzie i w patriarchalnych systemach, no bo tam jest trochę gorzej, więc jakby ja jako kobieta nie narzekałabym o życiu w Polsce, bo naprawdę nie mamy aż tak źle, jak niektóre kobiety na innych jakby kontynentach albo w kulturach, które naprawdę mają źle. I ogólnie kontrola nad własnym życiem, więc referent tutaj mówi live fast, die young, bad girls, do it well. No to nie jest imprezowy slogan, to jest trochę taki komentarz społeczny. Ogólnie teledysk polecam obejrzeć, bo jest kręcony w Jordanii, naprawdę jest zarąbisty ten teledysk, polecam obejrzeć. Widzimy tam kultowe sceny, gdzie widzimy drifting samochodami na pustyni, kobiety prowadzące auta, symboliczny protest w ogóle w regionie, gdzie właśnie były takie kontrowersje związane właśnie z kobietami. No bo ogólnie Mia jest bardziej taka właśnie nie ciemnoskóra, ale po prostu takiej bardziej takiej właśnie urody z tamtych krajów. No i ciekawostką wam powiem, że no to jest uznawany za jeden z najlepszych klipów w 2010 roku. taki klimat edgy, neonowy, pustynny, klubowy. Tutaj też można się bawić tym wszystkim, więc to jest to, ale najbardziej właśnie tu jest ważny przekaz i Mia bardzo dobrze tym pokazała, więc zapraszam was, bo to jest naprawdę super mocny kawałek.

0: Vibe, radio pokolenia X.
1: No powiem, że Mia wygrała dzisiaj chyba tą piosenką całą audycję, mimo tego, że poprzedni kawałek był wisienką na torcie i Kate Bush naprawdę swoim przepotężnym głosem zmotywowała pewnie wiele ludzi, żeby zrobili krok do przodu. No to jednak Mia potrafi naprawdę dołożyć dużo ognia do muzyki swoim głosem po to, żeby kobiety czuły się wolne i to jest właśnie ten kawałek. A teraz kolejna piosenka, która jest dla mnie no taką bardzo, taką powiem, kosmiczną piosenką ze względu na ten klimat, ale też sama artystka jest dla mnie mega taka dziwna w pozytywnym znaczeniu i w takim też pozytywnym znaczeniu bardzo ciekawa artystka. FKA Twix, bardzo dobrze znana, też teraz miała koncert niedawno w Berlinie. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła ją usłyszeć na żywo, bo mam dużo takich artystek, które kiedyś bym chciała po prostu zobaczyć, usłyszeć. No i zobaczyć oczywiście też, bo i zobaczenie równo gra z muzyką, tak powiem. No i FKA Twix ma swój taki bardzo popularny utwór Two Weeks. Jest to utwór o pewności siebie, o takiej właśnie, no takiej pewności siebie, ale takiej pozytywnej, bo jest pewien taki krąg osób, nie wiem, czy powiedzieć to krąg, ale teraz w tych czasach łatwo nałożyć etykietę komuś, kogoś nie znając, szufladkować, co jest niefajne, bo nie warto się ograniczać i szufladkować, a pewność siebie nie musi być zła, tylko właśnie pozytywna i to jest fajnie pokazane właśnie, myślę, chyba, że dla niektórych może być pewność siebie w innym wymiarze, ale to jest właśnie coś, co nie powinno w ogóle nas ograniczać i też ogólnie społeczność nie powinna tego tak szufladkować. No i najprościej narratorka jest w pełni świadoma swojej atrakcyjności. Właśnie o to chodzi, żeby każda kobieta i mężczyzna czuli się ze sobą dobrze w środku i czuli się atrakcyjni i to już jest według mnie pewność siebie, czy pewna świadomość. I to nie jest piosenka o smutnej miłości, ale trochę o odwróceniu ról tej damskiej i męskiej, co jest społecznie teraz bardzo takie widoczne. No i słynny motyw w piosence. I can fuck you better than here. Tu przeklęłam, tak po angielsku mogę. To nie jest tylko prowokacja, to też pokazanie władzy i takiej pewności siebie właśnie w relacjach intymnych, co może właśnie być trochę tym minusem, bo to jest minus, czyli to jest ta taka bardziej toksyczna pewność siebie niż ta pozytywna, która powinna być właśnie promowana. No i ciekawostka taka jeszcze o FK, o jej teledysku, bo teledysk ma bardzo minimalistyczną, boską estetykę właśnie FK, jako taka figura niemal mitologiczna. Ona w ogóle jest taka ciekawa, jeśli chodzi w ogóle o wizualną warstwę, bo jest też taki trochę innej karnacji, ale w ogóle ciekawa uroda, mimo wszystko. No i właśnie ten utwór był jednym z takich powodów, dla których FK stała się ikoną muzyki art popu. No bo utwór też można tutaj zdefiniować jako brzmienie nie tylko tego art popu, ale też alternatywnego właśnie takiego R&B lat 2010 i 2000. No i klimat oczywiście zmysłowy, minimalistyczny, hipnotyczny, taki jak ja lubię. I coś między klubem, snem, trochę performancem artystycznym, bo to wszystko tak się miesza. Ona bardzo, bardzo właśnie lubi się bawić też muzyką i mieszać, więc usłyszymy bardzo ciekawy utwór, który teraz usłyszycie. To również dla wszystkich, tutaj w sumie też dla kobiet i mężczyzn.

0: słuchasz X Vibe. Powiedz to 3 razy i wróć do pracy.
1: No nie będę kłamać, że te dwie ostatnie artystki FKA i Mia rozgrzały parkiet. Nie dość, że na dworze jest gorąco, no to jeszcze temperatura rośnie w górę. No, zrobiłam wam to. Tak, mówiłam wam, że trzeba mieć wodę z cytryną i mrożoną kawę na tą audycję, bo będzie gorąco. I co powiedziałam? I było. Jest nadal. Przez te dwie wspaniałe artystki, jakimi jest Mia i FK Twigs, które zrobiły naprawdę te mocne 10, można powiedzieć, minut. Tak, no to 10 minut było naprawdę ognia. A tak naprawdę to wszystkie kobiety tutaj naprawdę potrafią stworzyć zmysłową piosenkę swoim też zmysłowym głosem. A teraz kolejna artystka, która jest przez jednych lubiana, przez jednych nie. Nawet podzielę się taką anegdotką naszą tutaj w sumie z ekipy radiowej o Madonnie. Bo jak wpiszecie w czacie Madonna, to dziwnym trafem pojawiają się gwiazdki. Skoro Madonna jest taka dla niektórych wulgarna, że trzeba ją pisać w cenzurze, no to jest coś dziwnego, bo jednak, może nawet dobrze, bo jednak jest to jakiś taki manifest w tej piosence. Oczywiście pół żartem, pół serio mówię, bo, ponieważ gdzieś tam są osoby, które lubią Madonnę, są, które nie. Też była pewna taka przeszłość Madonny, gdzie w taki niezbyt smaczny sposób została opisana, że jej kariera nie była uczciwa dosyć. Ale można mówić, bo plotki różne mają wersje, ja tak powiem. No i właśnie ta Madonna była takim źródłem naszych ciekawych dyskusji w radiu. Właśnie w radiu naszym X-Vibe. No i Madonna, tak. Niedawno usłyszałam utwór Frozen właśnie u kolegi Łukasza z radia. Właśnie u Łukasza na audycji, gdzie też ta piosenka była źródłem dyskusji. Ona była taka właśnie bardzo chłodna, bo Frozen, ale też klimat był chłodny. A teraz pokażę taką wam bardziej stronę ognistą Madonny, bo ona też lubi się bawić muzyką. A piosenka Sorry jest już taka żywsza. Sorry to jest jeden z najbardziej takich energicznych i właśnie pewnych siebie utworów Madonny z jej późniejszego okresu kariery. Album Confessions on a Dance Floor. Właśnie Dance Floor. W ogóle on a Dance Floor. Teraz jest w ogóle taka nowa piosenka też właśnie Madonny, gdzie bardzo jest skoczna i energiczna. Fajnie, że ona poszła w taką stronę, bo uważam, że jak jest takie spektrum emocji, to właśnie fajnie to pokazać przez taki styl dance pop, elektro, który właśnie jest w tej piosence. No i produkcja piosenki była oczywiście za sprawą Madonny, ale też Stewarta Price'a, który tutaj uczestniczył w tym wszystkim. Kawałek wyszedł w 2006 roku w większości krajów, więc to jest takie wow. No to widać, kto się bawił, a kto się nie bawił. Czyli większość krajów się bawiła jednak do tego utworu, to bardzo dobrze. A piosenka jest o tym, że sorry to nie jest smutne przepraszanie, a wręcz przeciwnie. Główne znaczenia w ogóle tego utworu to jest taka odmowa powrotu do jakiegoś takiego miejsca, które nie było naszym domem. Powiem tak metaforycznie. Albo coś jest naszym domem, albo nie było. I to musimy sami gdzieś w sobie to przepracować w takimś momencie. I ta piosenka fajnie pokazuje, więc to jest sorry, I'm not sorry. To odwrócenie znaczenia słowa sorry, zamiast winić kogoś, zamykamy coś i czujemy w sobie pewność siebie. I właśnie jest o tym ten kawałek. Ciekawostka w ogóle. Piosenka miała różne remiksy, m.in. Pet Shop Boys remiksowało tę piosenkę. Polecam sobie usłyszeć. Naprawdę fajne są takie remiksy. Była numer jeden w Wielkiej Brytanii. co kontynuowało dominację Madonny w Europie też. No i to jest królowa klubu. To jest królowa klubu, więc to nie jest tak, że wydała piosenkę bardzo chłodną Frozen i nie potrafi się bawić. Potrafi się bawić i to właśnie teraz usłyszycie, że Madonna potrafi się bawić. Pozdrawiam wszystkich, którzy nie lubią Madonny. Sorry.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: A teraz powiem sorry wszystkim, którzy nie lubią Madonny. A tak szczerze i tak z żartem pół serio, to odwrócone sorry, bo piosenka była naprawdę przekozacka i do sorry warto się bawić i słuchać tego utworu, bo Madonna potrafi zrobić dobry kawałek. A teraz kolejna artystka, która no chyba jest nie do podrobienia i swoim stylem, swoim ubiorem, swoją taką pozytywną dziwnością, taką fajną dziwnością i tym, że potrafi zrobić naprawdę spektakularne kawałki artystyczne. Nikt inny Lady Gaga, którą tyle usłyszycie, zawsze tak artystycznie lubią Lady Gaga. No, wcale mnie nie dziwi, że jej nie ma w Polsce i nie przyjeżdża na koncerty, bo naszego kraju nie stać na to, żeby jej zapłacić, żeby zagrała, no bo ona na pewno się ceni i to widać po innych krajach. Była niedawno w Europie, bodajże w Amsterdamie. No i te bilety nie były tanimi biletami i nie ma co się dziwić, bo skoro ktoś pracuje na swoją karierę, pracował tyle lat, musiał przejść tyle hejtu, bo Lady Gaga też przeszła swój jakiś hejt, mimo tego, że jest lubiana, to też musiała się z tym zmierzyć na pewno bardziej. I stworzyła naprawdę perfekcyjnie dobre kawałki, teledyski, na przykład Abracadabra, ten teledysk i piosenka w warstwie wizualnej wygląda cudownie, w ogóle też tancerze, choreografia cała, to naprawdę jest mnóstwo pracy. To się może wydawać na początku, na pierwszy rzut oka, takie błahe, takie, ja też tak zrobię, no to zróbcie tak, jak Lady Gaga, która włożyła w to mnóstwo pracy, więc szacun dla niej, że ona potrafi się cenić. No i piosenka właśnie, którą puszczam, jest to jedna z moich ulubionych piosenek. Ja ogólnie bardzo cenię sobie Lady Gagę i od lat jej słucham. Piosenka Applause to jeden z największych singli Lady Gagi i główny otwór promujący właśnie tą taką art popową erę, bo album jest właśnie nazwany art pop. Styl trochę elektropopowy, trochę dance popowy, trochę ADM. No i właśnie Lady Gaga produkowała ten utwór z DJ-em White'em Shadowem, więc połączenie trochę właśnie tutaj z drugą osobą, ale jednak ona potrafi swoją niezależność artystyczną, powiem tak, zachować. No i w ogóle ten utwór Applause został wydany w 2013 roku, więc już trochę czasu minęło. Są takie pewne czasy w ogóle, kawałki, które właśnie kojarzą nam się z danym rokiem, właśnie z tymi dwutysięcznymi czasami, o, tak powiem. A utwór Applause, powiem wam krótko, o czym jest, o uzależnieniu od uwagi publiczności, trochę właśnie takiej pewnej atencji, bo jest pewna grupa osób, która widać, że jest pewna siebie i mimo tego, że lubi być w centrum uwagi, to nie potrzebuje aprobaty publiczności innych, a są takie osoby, które właśnie widocznie właśnie na scenie robią coś takiego, nie tylko na scenie, ale ogólnie widać, kto jest naturalny, a kto nie jest naturalny, czy jest taki teatralny i przerysowany. No Lady Gaga, nie. Lady Gaga jest sama w sobie teatralna, ale nie jest absolutnie przerysowana. Może komuś się wydawać przez jej dziwne stylówki, ale one naprawdę są czymś, co powinno być zrozumiane przez osoby, które mają otwarte głowy. No i najczęściej właśnie piosenka tak była w sumie interpretowana właśnie przez refren I live for the applause, applause, applause. To, co usłyszycie za chwilę. Właśnie to jest taki trochę manifest do publiczności. Applause, applause, applause. Tak więc tym applause was zapraszam do posłuchania Lady Gagi.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: No, słuchajcie, kochani, czas leci, a ja oczywiście gadam jak najęta i później się dziwię, że czas leci. No, a czas nie jest niestety z gumy, więc tak szybko powiem, że taką kolejną piosenką, chyba już przed ostatnią dzisiaj tak myślę, bo no mówię, czas po prostu biegnie. Będzie piosenka Sonic, It Feels So Good, utwór z lat, przełomu lat 90., bardzo fajny, dance popowy, klubowy, lata, no taki 98 rok. Fajny, euforyczny i warto po prostu poczuć się w nim tak, bardziej poczuć klimat niż tekst. Więc zapraszam Was, Sonic, It Feels So Good.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Ach, ten gigantyczny głos Sonic. No to była osoba, która żyła pełnią tego życia, ale niestety musiała w pewnym momencie przerwać karierę przez to, że zmagała się z rakiem piersi. Więc czasami niestety przychodzą takie momenty w życiu, ale to właśnie pokazuje, że dobrze było korzystać i myślę, że dalej jest optymistycznego podejścia, że dalej będzie mogła korzystać. Mimo, że już jest w podeszłym wieku, to trzeba po prostu robić rzeczy, które po prostu nam sprawiają przyjemność. I no, teraz zakończymy audycję taką ciekawą też artystką Birk, która ma trochę inne brzmienie, różne dosłownie, ma specyficzny rodzaj muzyki. No, Birk jest taka dosyć specyficzna, bo ma z najbardziej takich agresywnych kultowych utworów Birk, czyli Army of Me, który usłyszycie. Jest trochę trip-hopowy, trochę elektroniczny, trochę art-popowy i industrial rockowy, bo tutaj będzie trochę tego industrialu. No jest piosenka jest to piosenka z 95 roku. O te takiej naprawdę takiej miłości, która musi przejść dużo. A więc nie zatrzymuję was. Zapraszam was do słuchania Birk, na koniec Army of Me. Pamiętajcie o nawadnianiu się, bo to jest ważne. I wszystkim, no też panom oczywiście, ale to była piosenka też głównie skierowana do kobiet, więc wszystkim kobietom życzę jak najwięcej po prostu wolności i korzystania z tej wolności w życiu, bo to jest najważniejsze. No i w ogóle wszystkim życzę takiej wolności i spełniania się. Więc miłego wieczoru i pozdrawiam wszystkich z X-Vibe i wszystkich słuchaczy. Do zobaczenia za tydzień.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Meslowic i ich filozoficzne rozważanie o posiadaniu to zawsze solidny punkt wyjścia do wieczornej refleksji nad sensem gromadzenia niepotrzebnych przedmiotów. W 1996 roku pewien odważny inżynier opatentował pierwszy na świecie odtwarzacz płyt MP3, co ostatecznie pogrzebało nasze domowe kolekcje kaset i zmusiło nas do życia w cyfrowym niebycie, gdzie muzyka jest wszędzie i nigdzie jednocześnie. Skoro już wiemy, że posiadanie plików nie zastąpi emocji, czas zrzucić ciężar tych egzystencjalnych dylematów i zanurzyć się w chłodniejszych klimatach. Skoro Mysłowic już za nami, pora na dawkę emocjonalnego dystansu, który zaserwują goście. Teraz Maroon 5 oraz Future i utwór Code w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 5 latach wkręcania żarowet w garażu, ona wreszcie zrozumiała, że I could be happy to instrukcja montażu oświetlenia sufitowego w piwnicy. To totalny klasyk o radości z dobrze dokręconego gwintu, więc nie ma co zwlekać. A teraz w radiu X-Vibe Altered Images. I could be happy. Dla żony od Marka.

Tiesto i Avamax serwują nam motto, które równie dobrze mogło być instrukcją obsługi życia w 2022. Choć przyznaj, że w 1998 roku nikt nie musiał się tak spieszyć, bo wystarczyło po prostu kupić płytę w sklepie i czekać na radiową premierę bez sprawdzania statystyk w sieci. A skoro już mówimy o tym, kto tu tak naprawdę rozdaje karty w kwestii luzu, to zaraz w X-Vibe Mosty i Emma Lanford wyjaśnią Ci, czy faktycznie jesteś taki stylowy, jak Ci się wydaje. Więc sprawdź to w Radiu X.

0: and you're not, and I am, and I got it, and you don't, so there, it's a wrap.
1: Pamiętaj, słuchaczu, to nie jest kraj dla normalnych ludzi, dlatego jesteśmy z tobą. X-Vibe Forever.

To był Waves, a wykonali go D'Alexo, Elaine i Massafif X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistka The Chicks, Natalie Maines, została kiedyś wyrzucona z dużej wytwórni po jednym zdaniu o polityce? To już historia, ale teraz następne hity dla pokolenia X, czyli The Chicks w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Tylko ja. Jam i Teni Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

zginął. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: Willow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.
1: Zakląłeś mnie.

Golek Orkiestra na Ściernisku to ten rodzaj energii, który każe człowiekowi przemyśleć sens budowania domu. Zwłaszcza, że w 1998 roku świat dowiedział się o istnieniu pierwszej komercyjnej karty pamięci, która miała zawrotne 4 MB. Wyobraź sobie, że mieścisz tam tylko jedną porządną piosenkę i nie masz już miejsca na nic więcej, co w zasadzie wyjaśnia, dlaczego kiedyś życie było prostsze. Skoro jednak mamy już dostęp do całej biblioteki świata, możemy płynnie przejść od wiejskich zgiełku do emocjonalnego ciężaru, który Adele serwuje nam z właściwą sobie precyzją. Zostawiamy polne drogi i zanurzamy się w głębiny, bo tylko w Radiu X Vibe zmieniamy klimat bez zbędnego patosu. Teraz Adele i Rolling in the Deep w Radiu X Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo przecież wszyscy wiemy, że to utwór o traumatycznym przeżyciu, jakim jest utknięcie w windzie z niedziałającym przyciskiem alarmowym. A teraz w Radiu X Vibe Maryla Rodowicz, Sing Sing, dla szwagra od Marka.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Laurel z tym swoim habit brzmi jak definicja uzależnienia od toksycznych relacji, co w sumie pasuje do klimatu, bo w 1994 roku pewna firma wypuściła na rynek napój o smaku kawy, który miał nas wszystkich postawić na nogi, a jedyne co robił, to wywoływał drgawki i szybki powrót do rzeczywistości. Więc jeśli czujesz, że dzisiejszy wieczór w X-Vibe potrzebuje odrobiny deszczu na uspokojenie, to Mobi już pędzi z pomocą. Teraz Mobi i Raining Again w przestrzeni X-Vibe.

to był Imagine Johna Lennona w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lennon był tak zafascynowany grą Monopoly, że w pewnym momencie chciał z zawodowym graczem? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręcają Foo Fighters. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
1: Kiedyś, w 1996 roku, świat wpadł w paranoję przez małe cyfrowe zwierzątko zwane Tamagotchi, które w teorii uczyło odpowiedzialności, a w praktyce mordowało dziecięcą psychikę każdorazowym zgonem wirtualnego stworzenia z powodu niepodanego obiadu o 3 nad ranem. Wyobraź sobie ten absurdalny płacz w środku nocy, gdy plastikowe jajko ogłaszało ostateczne pożegnanie, bo zapomniałeś o karmieniu. Co czyniło z nas wszystkich niedoszłych morderców pikseli jeszcze przed erą Frankfurt. Dzisiaj, w czasie audycji Nightmarek, nie musisz karmić nikogo poza własną potrzebą usłyszenia czegoś, co ma odpowiedni bit i nie umiera po braku uwagi. Więc odpuść sobie wyrzuty sumienia i po prostu poczuj ten klimat. Bo teraz Rihanna oraz Sean Paul i ich Break It Off w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu, gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: DJ Supreme in the pool.

Ach, słuchaj, Aldona z Wieprza tutaj. Usiadłam w końcu na tarasie z kawą, żeby złapać chwilę oddechu. Więc puszczaj mi szybko Shakira, Bzryb Music Sessions, Volume 53, od Bizarrap, Shakira. Bo w Radio X-Wipe to jedyny sposób na zen.

Dobra, skoro już tu jesteś, to znaczy, że świat zewnętrzny przestał mieć jakikolwiek sens. A ty szukasz ukojenia w tym absurdalnym mroku, który w X-Vibe szifruje ci jako Nightmarek. W roku 1986 pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o zabójczych klonach z kosmosu, którzy polowali na ludzi za pomocą kokona z waty cukrowej, co jest szczytem estetycznego obłędu tamtych czasów. Wyobraź sobie, że taka landrynkowa śmierć owija cię szczelnie, a ty kończysz jako przekąska dla gumowych potworów, co jest totalnie bardziej przerażające niż jakikolwiek współczesny horror z drogimi efektami, bo w tym tkwi cały ten uroczy, tandetny beat. Skoro już wiesz, że pożarcie przez różową watę to całkiem realna opcja, czas na Krzysztofa Krawczyka i Nie zostało nam już nic.

Pamiętasz, jak w 1982 roku pewien dzieciak przez przypadek zhakował sieć wojskową Pentagonu, bo nudziło mu się przy komputerze? Totalny obłęd! Dzieciarnia mogła rozpętać wojnę nuklearną dla zabawy, a ty dzisiaj nie potrafisz resetować routera. Czas na odrobinę rytmów X-Vibe. Leci Pitbull, Akon i DJ Frank Eve Mr. Right Now. Wkręcaj się w to!

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Wa.

Marek z Brudna wciąż nie może przestać analizować tego, jak wczoraj na dzień doby powiedział smacznego, przybijając piątkę listonoszowi, co w jego głowie urosło do rangi życiowej katastrofy. Więc, żeby dosłownie zepsuć sobie noc, wrzucamy Spoil My Night od Post Malone'a i Swae Lee dla Marka od Marka, tutaj w Radiu X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

lata 90. były czasem, w którym ludzie wierzyli, że technologia rozwiąże każdy problem, nawet ten z brakiem przyjaciół. Dlatego w 1996 roku świat ujrzał Tamagotchi, plastikowe jajko skrywające cyfrowe stworzenie, które zdychało, jeśli na chwilę zapomniałeś o jego karmieniu. To totalny obłęd, że miliony dzieciaków wpadały w histerię, gdy ich pikselowy pupil odchodził w zaświaty, a cmentarze dla tych zabawek stały się smutną rzeczywistością szkolnych podwórek, co brzmi jak wstęp do horroru klasy B, ale w X-Vibe po prostu lubimy patrzeć na ten absurd z dystansem, więc zanim znowu zaczniesz martwić się o swoje wirtualne życie, posłuchaj, jak smakuje chłodne orzeźwienie w Aperol in Glass, które zaserwują ci Lea, 0199, Gustaw oraz Zachi w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu nie możesz spać, więc tkwisz tutaj łapiąc rytm X-Vibe, gdzieś pomiędzy zdrowym rozsądkiem a kompletnym obłędem tej nocy. Przypomnij sobie rok 1993, kiedy to ekipa filmowa Parku Jurajskiego musiała przerwać zdjęcia, bo nadciągnął huragan i Nikki, a Steven Spielberg siedział w wannie modląc się o życie, podczas gdy na zewnątrz natura dosłownie rozrywała dekoracje w strzępki. To w zasadzie idealna metafora egzystencji, gdzie planujesz wielki hit, a dostajesz darmowy film katastroficzny na żywo, bo los zawsze ma w zanadrzu jakiś totalny absurd. Skoro już wiemy, że życie to chaos, a sny bywają dziwniejsze od kinowych efektów, czas na klasyk w wydaniu bez cenzury, czyli Wilki i Sen o Warszawie, live w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: W 2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo uwierzyła w swój marketing, że rozrzucała po miastach kasety wideo z nagraniem, które miało zabić widza po 7 dniach, co było całkiem urocze, dopóki ludzie nie zaczęli dzwonić na policję z płaczem. Więc teraz posłuchaj tego bitu, bo Alessia Cara i jej Here w X-Mipe brzmią znacznie bezpieczniej niż klątwa.
1: I guess for now you've got the last laugh.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.